0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych.

0: I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: mama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
1: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: I po reklamie.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
12: Cześć, jestem Angelika.
13: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
14: Cześć kochani, z tej strony Klao.
15: Kari Jimcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Rozpoczynamy dzień od dużego zachmurzenia, chociaż w wielu regionach kraju pojawiają się również większe przejaśnienia, a nawet przejściowe rozpogodzenia. Warto pamiętać o zabraniu parasola, ponieważ miejscami, głównie na wschodzie oraz na południu, spodziewamy się opadów deszczu. Najbardziej intensywnie popada na południowym wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, przeważający obszar Polski odnotuje maksymalnie od 17 stopni do 22. Zdecydowanie chłodniejsza aura utrzyma się w części południowo-wschodniej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: I bez względu na to, czy jesteście w pracy, w domu, czy w trasie, ważne, żebyście byli w dobrym nastroju. O to już zadbamy w RMF Max. David Guetta teraz z Elokiem i Run, Run, River. Dawid Miązek, do 13 z wami, zapraszam. Max.

Lowrider i David Guetta, Club Can't Handle Me w RMF Max. I tym przypomina, że mój kolega był ostatnio na Florydzie, a właściwie w Florydzie, bo pojechał nad morze i tam był pensjonat Floryda. Ale tak, zaliczył Florydę, zaliczył. Pozdrowionka, Daniel. Za parę minut, słuchajcie, muzyczna niespodzianka. Jako pierwsi u nas usłyszycie premierowo nowy numer Julii Wieniawy. A za chwileczkę Sim Zarko i Kasengo. Fire, fire.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.
9: Z tej strony Asia.
10: Tu Ola i Jarek.
11: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
12: Cześć, tu Oskar Cyms.
13: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Turn the lights off w RMF Max, a teraz obiecana premiera od Julii Wieniawy. To zawsze jest fajne wydarzenie, a szczególnie jak fajną piosenkę Julia wypuszcza. Kawałek się nazywa 27, w nawiasie do gwiazd. I o co chodzi? O 27 lat, które właśnie Julia Wieniawa skończyła. Co nam o tym kawałku powiedziała w ekskluzywnej rozmowie?
1: Gdzieś przeczytałam, że jeżeli byśmy zrobili tak, sprowadzili do 24 godzin, to 27 lat, to byłaby dopiero 6 rano, wyobrażasz sobie? A wydaje mi się, że dużo osób w moim przynajmniej wieku ma takie poczucie, że jest taka ogromna presja społeczna. Wszyscy biorą ślub, robią dzieci, mają poukładane życie, albo właśnie robią karierę. A ja co? A ja chodzę i się szlajam po RMF-ach.
0: No szlaja się po RMF Max i wypuszcza premiery. Cała rozmowa w takiej bardzo nietypowej konwencji, bardzo się wam spodoba na naszych socialach, na YouTubie RMF Max, a teraz już lecimy z nową propozycją od Julii, którą usłyszycie po raz pierwszy w RMF Max. RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: Are Not Alone od legendy, żywej legendy EDM-owych brzmień, czyli ATB, który zresztą często odwiedza Polskę i niedługo też odwiedzi. Będzie w Krakowie we wrześniu, w październiku w Rzeszowie, w listopadzie będzie w Łodzi. No taki można powiedzieć drugi dom ma w Polsce i fajnie. ATB, jesteś mile widziany. Za chwileczkę prognoza pogody, a po niej będzie wschodząca gwiazda EDM-u Marlon Hofstadt. I like.
1: Reklama.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Z gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
5: Na tani weekend wybierz

0: to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max. Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: I po reklamie.
3: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Siemano, z tej strony White 215.
6: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Rozpoczynamy dzień od dużego zachmurzenia, chociaż w wielu regionach kraju pojawiają się również większe przejaśnienia, a nawet przejściowe rozpogodzenia. Warto pamiętać o zabraniu parasola, ponieważ miejscami, głównie na wschodzie oraz na południu, spodziewamy się opadów deszczu. Najbardziej intensywnie popada na południowym wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, przeważający obszar Polski odnotuje maksymalnie od 17 stopni do 22. Zdecydowanie chłodniejsza aura utrzyma się w części południowo-wschodniej.
9: RMF Max.
8: RMF Max.
9: RMF Max.

0: Poręcze klubowe klasyki, niektóre w oryginałach, niektóre w odświeżonych wersjach, a wypuszczać będzie duet D-Wave i DM. Start o 21.30. Teraz przenosimy się do Warszawy, do klubu Ritual, a do klubu Ritual wraca DJ Skorup ze swoimi autorskimi, house'owymi przede wszystkim setami. No i nie zabraknie gorących pokazów tanecznych. O 22.00 impreza startuje. Teraz klub Maska w Kielcach z imprezą Golden Hour After Dark. Tutaj złoty kolor będzie motywem przewodnim, także złote strówki bardzo mile widziane. I zaglądamy sobie jeszcze do Zielonej Góry, do klubu X-Demon, gdzie impreza z gwiazdą na sali tanecznej, bo tam wystąpi ex-członek legendarnej eurodance'owej grupy Bad Boys Blue, Carlos. Z kolei na sali klubowej rozgrzewać parkiet będą rezydenci. Start o 22.00.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Citroen.
6: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rubiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W drugiej połowie dnia strefa deszczowa zacznie się przemieszczać na północ, podczas gdy na wschodzie i południu opady będą stopniowo słabnąć. Mimo przewagi zachmurzenia dużego, w wielu miejscach pojawią się jeszcze większe przejaśnienia. Termometry w większości rejonów wskażą optymalne wartości od 17 do 22 stopni. Najniższe temperatury maksymalne odnotujemy na południowym wschodzie od 11 do 16. Pamiętajmy też o porywistym wietrze w rejonie Sudetów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. RMF
2: Max. No to po 12 wracamy do bratnich dusz. Słuchacie oczywiście RMF Max. Jeszcze godzinkę z wami będziemy w składzie
3: Adrianna Krysian,
4: Agata Świderska,
2: Dawid Miązek. A jakie macie po programie plany? Co robicie w ogóle?
4: Będę grać w grę.
2: Jaką?
4: Tomb Raider.
3: Ja idę jeść z moją przyjaciółką, więc to, co lubię najbardziej.
2: Mogę się wbić, bo też jestem
3: głodny. Oczywiście, zapraszamy.
2: Dobra.
3: Będziemy sobie gotować.
2: Ja już też mam plany.
3: Możesz pogotować za nas, jak chcesz.

0: Eli Oaks i Lavinia zaserwowali nam kolejny wspólny hit, który to już z kolei Reasons. To jest ich najnowsza propozycja, którą przed chwilą usłyszeliście w RMF Max. My w RMF Max za chwileczkę wracamy do rozmowy.
1: A może dasz nam coś powiedzieć tak trochę, co?
0: Aha, no to powiedz, że za chwilę będzie Ed Sheeran.
1: A za chwilę Ed Sheeran.
0: A potem?
1: A potem dalsze fragmenty Bratnich Dusz.
0: No.
1: I proszę.
0: Już nagadałeś.
1: Tak. No i
0: dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: No, dziękuję. Tak.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia, Julia,
18: Tomek.
19: Hey, it's Katy Perry.
20: Hi, this is Lost Frequencies.
19: Siemanko, tu Natalia Kawałek.

0: Jennifer Lopez z Pitbullem On The Floor w RMF Max. Nie spodziewałem się, że taki temat w ogóle kiedykolwiek zagości na antenie RMF Max, ale za chwilę będzie między innymi o ulubionej stronie odkładania papieru toaletowego. W ogóle jakie to ma znaczenie?
1: Ty nie masz swojej ulubionej strony?
0: A wy macie?
2: Mój leży na ziemi, więc gdzie poleci, tam jest.
0: On the floor. Słuchajcie, o trudnościach z dopasowaniem się we wspólnym mieszkaniu. Teraz najnowsi goście Bratnich Dusz, czyli Ola Żelazowska, Kuba Orłowski.
3: Całe dorosłe życie ja mieszkałam sama, nawet nie tak, że ze współlokatorem, jak Kuba na studiach mieszkał, więc ja w ogóle się okazało, że ja średnio potrafię koegzystować z kimś i też tego się musiałam nauczyć, że ktoś nie odkłada ręcznika tak, jak ja lubię, wiesza papier toaletowy w drugą stronę. Tu akurat mamy różne prawa. I wiecie, to są takie małe rzeczy, ale w momencie, jak jesteś indywidualistką i perfekcjonistką, to ja musiałam się po prostu nauczyć, że to nie jest koniec świata, że coś nie jest ułożone idealnie.
0: No właśnie, przecież to nie jest koniec świata, jak coś tam nie zostanie odłożone idealnie, że ręcznik się znajdzie nie na tej półce na przykład.
2: No
0: jasne,
2: tak. No.
0: Albo nie wiem, że tam mydło nie po tej stronie stoi.
2: No,
0: albo
2: dokładnie.
0: Że klapa od kibla nie zostanie zamknięta.
2: O co? Już bez przesady.
1: Nie, no bez przesady.
2: To już naprawdę teraz to dowaliłeś.
1: Nie, no.
0: O Jezus Maria, a propos prima ballerina Margaret w RMF Max.
1: Chyba sobie prima aprilis zrobić.
2: Dobrze.

0: Getta z Alokiem Run, Run, River. To jest RMF Max.
1: A ty, Dawid, wiesz, co to jest teoria trzech miłości?
0: Trzech miłości? Nie, nie mam pojęcia.
2: A wy wiecie? Jeśli nie, to już za chwilę o tym więcej.
0: Za chwilę wracamy do podcastu Bratnie Dusze, tam więcej o tej teorii, a wcześniej prognoza pogody u nas.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
9: I po reklamie.
13: Tu Radek.
14: Z tej strony Asia.
15: Hi, this is Cascada.
16: Hej, tu Roxy Węgiel.
17: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
4: W drugiej połowie dnia strefa deszczowa zacznie się przemieszczać na północ, podczas gdy na wschodzie i południu opady będą stopniowo słabnąć. Mimo przewagi zachmurzenia dużego, w wielu miejscach pojawią się jeszcze większe przejaśnienia. Termometry w większości rejonów wskażą optymalne wartości od 17 do 22 stopni. Najniższe temperatury maksymalne odnotujemy na południowym wschodzie od 11 do 16. Pamiętajmy też o porywistym wietrze w rejonie Sudetów.

0: Klasyk od September Satellites w RMF Max. Już niedługo 13, ale zanim 13, to jeszcze obiecana teoria trzech miłości. Co to jest? Tłumaczy gość najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, Ola Żelazowska.
1: Mi się od razu przypomniała taka teoria trzech miłości w życiu, że właśnie pierwsza taka jakaś nastoletnia miłość jest taka, że nas bardzo dużo właśnie uczy, czym w ogóle ta miłość, te relacje są. Potem druga relacja jest taka krótka, intensywna, szybka, ale bolesna. I potem trzecia relacja przychodzi, ta właściwa, która daje ci spokój i wtedy czujesz, że to jest właśnie to, czego się szukało całe życie. Na przykład u mnie ta teoria się sprawdza.
0: Patrzcie, trzy miłości, nie? Mm-hmm. Agatka, ty która jesteś teraz?
2: No, druga, chyba druga, no, druga.
0: Czyli czekasz na tę właściwą?
2: No, nie powinnam.
0: A ty?
3: Ja nie wiem, od której miłości trzeba liczyć, czy od tych przedszkolnych, czy od tych szkolnych, czy od tych... I co teraz? Od studiów dopiero.
0: No, ale to zaraz wyjdzie, że już jesteś na 67.
3: No,
0: miłości.
3: Chyba jestem już na jakiejś szóstej, jakby liczyć od przedszkola. A ty?
0: A ja?
3: No.
0: Ja to się latem zakochuję co tydzień. Dziękujemy wam bardzo. Za chwilę już radiowóz Przemek Kubera wjeżdża. My wracamy do was dokładnie za tydzień. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Agata Świderska.
3: Adrianna Krysian.
0: Dawid Miązek. Trzymajcie się. Pa, mrozu jeszcze i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.
3: Jak najmniej mrozu tej jesieni.
0: Ale mroza może być dużo.
3: O tak.

0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agribanku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Najbliższa noc upłynie pod znakiem chmur. W północno-zachodniej połowie kraju wystąpią przelotne opady deszczu, zaś na krańcach południowo-wschodnich opady będą już stopniowo zanikać. Miejscami pojawią się silne zamglenia, a w rejonach

0: Z rozpogodzeniami lokalne mgły ograniczą widzialność nawet do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 6 do 7 stopni na wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie i aż 15 w rejonie Półwyspu Halskiego. Najchłodniej na obszarach podgórskich Karpat ze spadkami do 5 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już po 13:00 to jest piękna sobota w RMF Max. Piękna, bo możemy spędzić ją razem. Chyba powoli zaczynamy już zamieniać wakacyjne letnie wyprawy samochodem na siedzenie takie już prawie jesienne, na kanapie pod kocykiem, niezależnie od tego, czy w domu, czy w pracy, czy w drodze. Odpalamy radiowóz, na tylnej kanapie zmieścicie się wszyscy, a za kółkiem, jak zawsze, Przemek Kubera. Zostaje do 5:00. Serwus.

jeszcze co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Ram pam pam, RMF Max, to chciałoby się zrobić, jak wjeżdżamy na stację benzynową, widzimy po ile paliwo. No to spróbujemy w RMF Max za parę chwil odpowiedzieć na pytanie, czy pęknie dziesiątka z przodu. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: A siema wariacie, co tam na czacie?
4: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
5: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
6: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
12: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
0: I po reklamie.
13: Tu Kasia.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
13: Cześć, tu Daria Zawiałow. Witajcie, to

Jeszcze nie, ale coraz bliżej. Ostatni dzień lata. Gibbs i Ego to za Dabi w RMF Max. Zmierzmy się w radiowozie raz na zawsze z tematem cen paliw. Czy pojawi się dziesiątka na pylonach, czy nie do końca? Pożegnaliśmy się z pakietem CPN. Ceny paliw niżej i od razu na stacjach ceny poszły w górę. Dzisiaj płacimy No, słuchajcie, za 95 w okolicach 8 zł. Diesel to już się naprawdę zbliża do 9 zł, ale minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Cytuję: nie ma groźby, żeby paliwo kosztowało 10 zł za litr. Nie ma takiej groźby. Analitycy tego nie przewidują, a kryzys na Bliskim Wschodzie to jedna wielka niewiadoma. Czyli w sumie nie będzie kosztowało 10 zł. Według analityków to się nie wydarzy, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, no jest jedna wyspa zielonego spokoju na stacjach benzynowych LPG. Cena autogazu cały czas kręci się wokół 3 zł za litr. Dlaczego? No bo gaz można sprowadzać ze Stanów, z Norwegii, z paliwem, z ropą. To już tak lekko nie ma.

0: Jest moc, aż by się tak chciało po prostu założyć buty, wyjść, pobiegać. Ariana Grande, One Last Time, Wyryby w Max. Czy warunki pogodowe będą sprzyjały takim działaniom i czy buty trzeba będzie potem suszyć? To za chwilę sprawdzimy w RMF Max. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Karolina.
15: Marek.
16: Zuśka.
17: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
18: Hey, it's Dua Lipa.
19: Hey, this is Kygo.
20: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.
24: Najbliższa noc upłynie pod znakiem chmur. W północno-zachodniej połowie kraju wystąpią przelotne opady deszczu, zaś na krańcach południowo-wschodnich opady będą już stopniowo zanikać. Miejscami pojawią się silne zamglenia, a w rejonach z rozpogodzeniami lokalne mgły ograniczą widzialność nawet do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 6 do 7 stopni na wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na zachodzie i aż 15 w rejonie Półwyspu Helskiego. Najchłodniej na obszarach podgórskich Karpat ze spadkami do 5 stopni.
23: RMF Max.
22: RMF Max.
23: RMF Max.

0: potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Jestem Radek, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam, jestem Aneta.
4: Cześć, z tej strony.

Ja to w sumie mam podobnie poza wami, absolutnie nic. Lipka w RMF Max, to jest kolejna godzina z radiowozem już po godzinie 14. Bez was ten radiowóz byłby jakiś taki pusty. Przemek Kubera na posterunku.

Szybkie pytanie. Czy to jest okej, że fotoradary mierzą tylko i wyłącznie prędkość? Może powinny mierzyć także coś innego. A co dokładnie mają w Polsce mierzyć? O tym w RMF Max za parę chwil. Otworzę cię.

0: nie dajcie się wkręcić. To jest nuta, która ma być może vibe początku lat 2000, ale to totalna nowość w RMF Max. Sylwia Bumpeon Tonight. Taką nowością na polskich drogach mają być kolejne fotoradary, ale tym razem nie takie, które badają prędkość, a takie, które badają hałas, decybele, głośność, to kto się najgłośniej drze na drodze. To ma być sposób na walkę z tymi wszystkimi przerobionymi wydechami. No i pamiętajcie, po pierwsze, nie każda wybebeszona rura wydechowa to już jest tuning i nie każde piłowanie golfa na ręcznym pod marketem to jest drift, bo to też trochę decybeli generuje. Jeszcze takich fotoradarów akustycznych w Polsce nie ma, ale działają w Belgii, w Niemczech, we Francji. Polskie Ministerstwo Infrastruktury też się bardzo mocno nad pomysłem zastanawia. Więc biorąc pod uwagę to, jak szybko wyrastają nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Polsce, to ja bym się spodziewał fotoradarów akustycznych już w przyszłym roku u nas. Jeżeli was to nie przekonuje, to dorzucę jeszcze jedną liczbę. Nawet 3000 zł mandatu za zbyt głośne auto dostać można. Trzy koła. Boli, co?
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Z gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: I po reklamie.
13: Max.
14: Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.

0: na niezbyt fajną już prawie jesienną pogodę, to akurat rozwiązanie całkiem przyjemne. Daria Zawiało, w Stobob na chacie. A co się na tej chacie będzie działo, nie wiem, ale pamiętajcie, że się coraz szybciej robi ciemno. Tak tylko podrzucam. Werbów Max, już teraz czas na świeżynkę. Zupełna nowość u nas to Cat's Eye.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Jet Tour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jet Tour Days. Przetestuj Jet Toura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jet Tour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jet Tour. Drive your future.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.

0: Ojej, ale to bujało. Nie chcę mówić ile lat temu, ale troszkę minęło. Clean Bandit, Sean Paul, Anna Marie Rockabye. To jest RMF Max. No właśnie, czas leci, sporo rzeczy się zmienia, także w Polsce sytuacja się zmienia. Na przykład finansowa. Ile pensji średnio potrzeba w Polsce, żeby kupić samochód używany? O tym w RMF Max w Radiowozie za parę chwil. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Na czym Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
17: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
22: W waszym domu widać kobiecą rękę?
23: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
24: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
26: I po reklamie.
27: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
28: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
29: Hey, I'm Ed Sheeran.
30: Cześć, tu Michał Siwek.

Tak naprawdę, w dalekiej trasie samochodowej w sobotnie popołudnie to opcje macie dwie. Albo stajecie na kolejną kawę, robicie sobie przerwę, albo odkręcacie rybę Max troszkę głośniej. Efekt bardzo podobny Alan Walker. Ej, bo Max i nowość, fate od tego duetu. Taką nowością jest też to, że Polaków coraz częściej stać na wymarzone auto. I nie mówimy nawet o samochodach nowych, mówimy o samochodach używanych. Średnia cena używanego auta w Polsce to jest ponad 51 tysięcy złotych, czyli prawie 12 tysięcy euro. No, tanio nie jest, ale okazuje się, że Polaków coraz częściej na takie auto po prostu stać. Dzisiaj średnio potrzeba nieco ponad 5 pensji miesięcznych, żeby sobie taki samochód używany za 50 koła kupić. To jest zdecydowanie mniej niż na przykład potrzebują nasi sąsiedzi z południa, Czesi, Słowacy. Ich zdecydowanie wyprzedzamy. Na dodatek wyprzedzamy samych siebie, bo jeszcze 5 lat temu potrzebowaliśmy grubo ponad 7 pensji, żeby samochód używany średni sobie kupić. Więc słuchajcie, ruszamy na zakupy, tym bardziej, że eksperci przewidują, że w kolejnym roku ceny samochodów pójdą zdecydowanie w górę, więc trzeba się spieszyć, zanim twoje wymarzone 4 kółka zamienią się w 4 dodatkowe cyfry więcej. Na metce.

0: Czyściutkie złoto. Do anteny RMF Max prawdziwe złoto czeka na was także na YouTube'owym kanale RMF Max. Tam trafiają wszystkie rozmowy w ramach próby mikrofonu. Kari Nicińska rozmawia z gwiazdami. Powiem wam, że ostatnia rozmowa z Sokołem, no totalny sztosik, totalny top. Próba mikrofonu także na naszej antenie jutro wieczorem. RMF Max.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
19: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
22: Z tej strony Asia.
23: Tu Radek.
22: Cześć, tu Daria Zawiałow. Hej, it's Dua Lipa.
24: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Hity na maksa.
27: Hity na maksa.
28: RMF Max.
29: RMF Max.
30: RMF Max.

0: To Teddy Swim z Mr. Know-It-All. Słuchajcie, po 16 u nas takie newsy, że każdy, kto ma mniej niż 96 lat, no naprawdę zacznie coś ze sobą robić i się za siebie weźmie. Jak nie wierzysz, to zostań z radiowozem w RMF Max. Serio.
1: Reklama.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lenia, tak.
4: Każdy dzień jest the best.
5: Dzień dobry. Czy

0: Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: I po reklamie.

0: hity na Majówce.
1: Ja nie wiem, kiedy to się stało. Człowiek na chwilę w sobotę po obiedzie zamknie oczy i nagle 16. Już po czwartej to jest kolejna godzina z Radiowozem w RMF Max. Przemek Kubera z wami.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
16: I po reklamie.
17: Jestem Kuba.
18: Tu Martyna.
19: This is Lady Gaga.
20: Z tej strony Klaus.
21: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF+.

Woli, Kryszka Aguilera na wokalu. Feel this moment w RMF Max. Ja myślę, że ten moment znowu po wielu latach chce poczuć sobie Sław Zasada, czyli jeden z najbardziej utytułowanych i pewnie jeden ze starszych kierowców, czynnych kierowców rajdowych w naszym kraju. Znowu coś wymyślił, o tym za chwilę w RMF Max. Ale zanim to, no nie mogłem się powstrzymać. Nie ma udanego sobotniego popołudnia bez tej nuty. Eli Oaks, Lawinia i Reasons w RMF Max.

0: Alogi, Run, Run, River, Angels Above Me. To jest RB w Maxi Radiowo w sobotnie popołudnie. Są takie informacje, są takie newsy, które muszę sprawdzać 17 razy, bo nie do końca dowierzam, ale słuchajcie, no to jest potwierdzone. Sobiesław Zasada, polski kierowca rajdowy, wyścigowy, wraca na rajdowe trasy i to nie byle gdzie, bo aż do Argentyny na legendarny wyścig Gran Premio. I to pewnie nie byłby taki mega news, gdyby nie to, że ten gość już raz ten rajd wygrał. W 1967 roku. Tak, pan Sobiesław Zasada ma takie randomowe 96 lat i uznał, że skoro w 67 mu się udało pokonać 3000 km za kierownicą swojego Porsche 911, to tym razem też mu się uda. Rajd zaczyna się 18 września, więc słuchajcie, jeżeli następnym razem usłyszę, że wam się nie chce wynieść śmieci, albo psa wyprowadzić, albo w ogóle iść do pracy, to przypomnijcie sobie pana Sobiesława. 96 lat, a on po, szybko policzę, 60 latach stwierdził, że a co tam, w Argentynie sobie rajd pojadę. Max.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: I po reklamie.

0: macie styla.
1: No i przyznać się, kto śpiewał? Oczywiście wiem, że wszyscy. STYL to jest to, co się liczy. Trzeci wymiar w RMF Max za nami i za chwilę ciąg dalszy naszej przyjemnej soboty. Przemek Grabowski, najnowsze notowanie listy Hop Bands po godzinie 17, a przed nami jeszcze Max Party Mix i Bojan po 8. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dzisiaj. Bardzo udanej reszty weekendu życzę i do usłyszonka. Pa, pa. Oczywiście żegnam się muzyczną nowością w RMF Max. A co?
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct.
1: W Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2.

0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Hej, cześć, witajcie weekendowo przy sobocie. Przemek Grybowski. Odliczamy najważniejsze hity całego tygodnia listy Hot Bands, czyli Wielka Trzydziestka. Teraz już będzie dwudziestka i dużo fajnych nowości. Teraz kolejna. Wraca Joel Corey, nowy best friend Davida Guetty. Don't go breaking my heart. Czeka na wasze głosy. Ja robię głośniej.

0: Niestety, tak, latamy weekendowo. Warriner i Lorin też czekają na wasze głosy przy sobocie. W numerze Let Me Forget nie dadzą na pewno o sobie zapomnieć. rmfmax.pl, Kaigo też. To wyjątkowo utalentowany muzyk. No, jak miał 6 lat, to już mu podstawili fortepian, tak więc ja się nie dziwię. Na 19 jego Take Me Back.
1: Numer 19.

Jedna na milion Mata i White. Na razie w poczekalni listy Hop Bands. Trzeba coś z tym zrobić. Wskakujcie na rmfmax.pl. Teraz kolejny klimat lat 80. Ostatnio panuje taka moda na retro, także na przeróbki zdjęć przez AI. Robisz sobie taki klimat a la lata 80. Wiecie, Miami Vice. Wielkie fryzury. No było tak bardzo puszyście, ale z drugiej strony ludzie krzyczą, że przecież, żeby wygenerować te wszystkie obrazki, to AI musi zużyć tyle wody, tak więc może już przestańmy. Teraz też tak w klimacie lat 80. odświeżony klasyk od Dub Dogs na 18. How does it feel?

0: I właśnie przy takim bicie i przy takich hitach będziemy wkraczać w sobotni wieczór. Tobi Romeo lata z nami wysoko, no i wskoczył sobie, wleciał na miejsce 17. Fly High. Za chwilę Liwka, która zaskoczyła na serii koncertów takich kameralnych na żywo. Może jeszcze nie widzieliście, no to zapraszam, jakby co. Fragment sprawdzicie na Instagramie RMF Max. Czeka jej Poza Tobą Nic.
1: Max. Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
18: I po reklamie.

No i jak tam widzieliście, jak prezentuje się na żywo, także akustycznie, w wyjątkowych okolicznościach Liwka, sprawdzicie także na Instagramie RMF Max, warto nas śledzić. No i w podsumowaniu tygodnia Liwka zajmuje miejsce 16 na liście Hot Bands. Poza tobą nic, a teraz bardzo dobre coś, jest sobota, tańczymy. Tutaj DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful.

0: Kiedy my będziemy się szykować do kolacji, to bardzo możliwe, że on myśli dopiero o obiadku, bo przyznał się, że przecież jako DJ wstaje wyjątkowo późno, tak najszybciej to o 13-14. Chyba że ma wcześniej prywatny odrzutowiec. Robin Schulz i Watermat, klubowy klasyk odświeżony, zajmuje miejsce 15. Take it slow, nieźle to wleciało, a za chwilę powspominamy sobie wakacyjny czas, bo na 14 DJ Goja i Jason Derulo w numerze Michiko. RMF Max.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Tylko
10: tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: I po reklamie.

Nasza kolejna nowość ostatnich dni w RMF Max. Fast Boy w numerze Music Sounds. To tym razem miejsce 13. Widzieliście ich stylówę na scenie. Wyglądają naprawdę zawsze kulowo, bardzo kolorowo i przyznali się, że oni tego nie kupują, nie szyją na zamówienie, tylko są ekologiczni. Odwiedzają berlińskie sklepy z odzieżą używaną. Wiecie, vintage shop, second hand shop, a w Berlinie jest jeszcze przecież wiele takich lokalnych marketów z takimi rzeczami. Tak więc tam można naprawdę, naprawdę spędzić przynajmniej jeden dzień na takich poszukiwaniach. Fast Boys zapraszają i dziękują za wasze głosy w Polsce. A teraz lecimy do USA. Tam rządzi Griffin i Bunt. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away.

I bardzo energetycznie Eli Oaks przypomina o takim hicie grupy The Verve, Bittersweet Symphony, i wskakuje nam na miejsce 12 z Lavinią, licząc może w przyszłym tygodniu na pierwszą dziesiątkę. My zamykamy drugą, tutaj Gibbs, Ego i For Money przypominają, że zbliża się ten ostatni dzień lata, ale to oficjalnie jeszcze nie w ten weekend. Na 11 macie ich teraz.

0: reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Hanio.
6: Dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.

0: centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: 24K.
1: Tra.
2: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
3: Hi, this is Britney Spears.
4: Hi, this is David Guetta.
5: MF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Hej, cześć, witajcie. No już o tej porze to wieczorowo. Przemek Grybowski przy sobocie w RMF Max. Otwieramy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands. Mam też dla was mega nowości. Dosłownie za 3 minuty dziewczyny z Cats Eye z różnych stron świata w waszym głośniku. Nowość tego tygodnia, czyli Animal. A dziesiątkę otwiera Moonlight i Fordo Alabama Ten.
6: Max numer 10.

Ten numer nakręca nam weekend i sobotni wieczór. Sylwa Bumpa i jego On Tonight, to tym razem dziewiątka. To była taka spokojna pioseneczka, hisior R&B, który stworzył kiedyś Montel Jordan. Teraz Sobel, który może słuchał hitów Montela Jordana, bo przecież jego muzyka też jest gdzieś blisko. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Francis i Sobel, One Day in Poland, też czeka na wasze weekendowe głosy pod rmfmax.pl.

Jesteś moim słonecznikiem. No fajne epitety tutaj wleciały, prawda? No i fajny bicik tak lajtowo przy sobocie wieczorowo. Post Malone i Swae Lee bujają się w numerze Sunflower. Dziękują za głosy w Polsce. 8. A teraz numer bardzo weekendowy, no bo weekend w tytule. Meduza też czeka na wasze głosy. Również teraz. Zróbcie głośniej.

Pięknie, pięknie, takie trendy w pierwszej dziesiątce listy Hot Bands. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to siódemka. Ciekawe, czy Tiesto pozazdrościł, czy co? Bo przecież ogłoszono, że będzie w Polsce i to na wielkim koncercie. Po 20 latach kolega Armina Tiesto wraca na imprezę Tiesto in Concert i to będzie u nas w przyszłym roku w Warszawie. Kto się cieszy? Fanów trendów zapraszam do głosowania również na Armina pod rmfmax.pl, a my za chwilę lecimy dalej z listą Hot Bands. Sprawdzimy, gdzie ląduje Marlon Hofstadt. Będzie też nowość, jaką przynoszą modelki. RMF.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
14: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
15: I po reklamie.

I like, ja też like very much. Marlon Hofstadt rozpędza się i już szóstka. Teraz modelki, widzieliście jak wyglądają na scenie, bardzo kolorowo. Naprawdę muszą spędzać sporo czasu przygotowując stylówy. Modelki tak śpiewają i do tego bujamy się przy sobocie. Zróbcie głośniej, jest imprezowy klimat. Modelki czekają na wasze głosy, a przecież miały tutaj już nawet jedynkę na liście Hop Benz. Modelki i Włodarski, każdy twój ruch.

0: Jak to możliwe, że Alex Warren tak trochę początkowo minął się z powołaniem, zajmował się przede wszystkim internetem, wiadomo, youtuber, influencer, teraz przede wszystkim muzyka. Alex Warren otwiera nam pierwszą piątkę Passenger. Za chwilę, no chyba też tak trochę influencer, przynajmniej w świecie muzyki tanecznej. David Guetta z Alokiem, Run Run River.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
2: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
2: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.

Oj, cała sala śpiewa z nami. Run, Run, River, David Guetta, Yalok, już czwórka. Więcej takiego bitu po miejscu pierwszym listy Hot Dance od 20. Max Party. Jesteście wszyscy zaproszeni. Teraz takie party, wiecie, na plaży albo przy ognisku. No, do takich miejsc pasują afrohausy. Shimza i Arko już na trzecim. Fire, fire. 3, numer 3.

Jazzowo, bo przecież mają ocean w tytule. Ocean House od projektu Jubel czeka na wasze decyzje. Czy ten numer będzie mieć swoje miejsce w zestawieniu już po weekendzie rmfmax.pl. Za kilka chwil nowa jedynka, a na miejscu drugim Alan Walker i Ava Max. Myślałem, że to będzie jedynka, no ale są bardzo blisko. Ich Fate.

0: Ale tutaj się działo, prawda? Alan Walker, Ava Max, Faith to dwójka na liście Hot Band. Mamy fajny wywiad. Alan Walker zagrał przecież na Fire Festivalu. Była tam ekipa RMF Max. Sprawdzicie to na YouTubie i także dzisiaj na Instagramie. Zapraszam fanów Alana. No i czekam na wasze głosy. Alan i Ewka na miejscu drugim. Na trzecim Shimze Jarko w numerze Fire Fire. Skoro tak, to kto jest najlepszy? Kogo tutaj brakuje w tych muzycznych puzzlach? No jeszcze nie było jej głosu. No chyba wiecie, że to będzie właśnie ona. Nasza Zalia wygrywa wszystko. Tylko kochaj mnie.
1: One.
2: Numer jeden.

0: Przecudownie, Zalia wraca na miejsce pierwsze, listy Hot Dance jest najlepsza. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę startuje Max Party na sobotę. Nie zabraknie fajnych tanecznych kawałków. Ja też na pewno trochę potańczę. Przemek Grabowski, do usłyszenia, miłego weekendu, cześć.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: Każdy znajdzie PSB.
11: Dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00.

0: dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: To co, komuś się wakacyjna impreza przy tym przypomniała i żel. No ale mamy sobotę, wieczór, to jeszcze dziś można sobie zrobić powtórkę z wakacji. Robert Majewski, cześć, witajcie, najbliższe 4 godziny są nasze. Max Parter rusza w RMF Max.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Let's go.
0: Nowa Miley Cyrus.

0: Euro Josh Project w RMF Max. To jest prawdziwy mistrz odciągania myśli od obowiązków. To jest taka muza, że praca, szkoła znikają szybciej niż wasze postanowienia noworoczne w styczniu. Niestety prowadzący czasami musi dolać oliwy do ognia i przypomnieć, że weekend trwa tylko do jutra, więc korzystajcie z sobotniego wieczoru jak się da najlepiej. Za chwilę Shakira przypomni nam o mundialu i o tym, że tą atmosferę na stadionach tworzą nie organizacje sportowe, nie działacze, nie jacyś prezesi, nie przepisy, nie kasa nawet, tylko zawodnicy, piłkarzy, a najbardziej ci, którzy mają umiejętności i klasę. I to najlepiej ostatnio pokazał Robert Lewandowski. Wiecie, o którym meczu mówi, o jakiej sytuacji. Chociaż wielu uważa, że powinien tam się odwinąć. No i co? No i wtedy on zszedłby do poziomu tamtego, czyli poniżej zera. Mundialowy daj-daj z pozdrowieniami dla Lewego za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

No ja tak myślałem, jak tylko ten numer się pojawił, że nie tylko latem będzie nam robił klimat, ale w roku szkolnym też. Od razu było wiadomo, że to nie jest sezonowa petarda do grillowania na działce. Wystarczy na dłużej. DJ Goya, Jason Derulo w RMF Max. Zbliżamy się do połowy września. Ja wiem, że to jest taki czas, kiedy niektórzy trochę tęsknią za tym, co było w wakacje. No to dziś spróbujemy wspólnie zrobić z tym coś. Mam taki pomysł, żebyśmy razem znaleźli sposób na tą wakacyjną tęsknotę. Może macie jakiś patent, którym się podzielicie na Messengerze RMF Max. Ja teraz mogę się podzielić Oskarem Cymsem. Bez końca. I później jeszcze Morandi wskoczy.

0: temacie. Wiecie, kto to? MJ Deli, RMF Max, poznajcie się. No tak myślałem, że w temacie pomysłów pomagających nie myśleć o wakacjach, nie smucić się, to pojawi się jako pierwsze, bo Daniel tu wskoczył z tematem imprezy. Dziś wieczorem z ekipą ruszają na miasto. No to ja obstawiam, że po takim wyjściu to nie tylko o wakacjach jutro nie będziecie pamiętać. Polecam sprawdzić saldo na rachunku bankowym po przebudzeniu się w niedzielę. No i udanej nocy oczywiście życzę. W RMF Max też wieczór się rozkręca. Za chwilę Edge i współczesna wersja disco kawałka Ring My Bell. RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Swedish House Mafia, tym razem z Lickelin, no rewelacja. Dobro, Wojewski, cześć ponownie. Prowadzący dopilnuje, żeby do północy w RMF Max takiej muzy było jeszcze więcej. Przed nami dobry kolega chłopaków ze Swedish House Mafia, to będzie Alesso.

David Guetta i One Republic. Oni ostatnio lubią podczepiać się pod znanych DJ-ów. Był wcześniej Alesto przecież. A to nie jest tak, że krytykuje. Jeśli to się sprawdza, jeśli dzięki temu powstają takie numery, przy których cała chata skacze, no to jak najbardziej, niech nagrywają jeszcze więcej podobnej muzy. No to skoro jesteśmy przy elektronicznych czarodziejach, to przypomnę, kto zamykał sezon w Polsce na Fire Festival. Alan Walker był tam największą gwiazdą i za chwilę w RMF Max numer, który nagrał z Ava Max.

Club, ale Farben, Supergirl w RMF Max. Dla mnie takimi Supergirl w roku szkolnym to są mamy, no bo słuchajcie, wstają wcześniej, robią śniadanie, przygotowują do wyjścia tych mniejszych bambików, później zawożą, no czasami tata, ale chyba jednak częściej mama. No to w weekend proszę pani mamie głowy nie zawracać wieczorem, niech odpoczywa, no a jak jej od czasu do czasu przyjdzie do głowy taki szalony pomysł, żeby wyjść z koleżankami na miasto, to niech pan tata afery nie kręci, też jej się coś od życia należy. No, no to na takie wyjście Lumix nadaje się idealnie. Self-aware teraz w RMF Max i później też w imprezowym tempie Fastboy.

No i weź to człowieku przy takiej muzie usiedź w miejscu, chyba że akurat jesteś słuchaczu kierowcą taksówki, no to nie podskakujemy na siedzeniu, pasy zapięte i można dalej zabawiać pasażera rozmową, a on tam z tyłu biedny myśli, rany, kiedy stąd wysiądę. Mieliście tak pewnie nieraz. No nie każdy jest mistrzem konwersacji, ale jak nie chcecie gadać, no to można go i po prostu posłuchać. Michiko, będę miał dla was za chwilę w RMF Max.

0: No to jeżeli ktoś chciał, żeby się nastrojowo zrobiło macie, to od RMF Max to była Liwka.
1: Hity na Maxa.
0: Wrześniowe, sobotnie Max Party. Dziś myśli o pracy i szkole zamykamy w szafie i nie wypuszczamy do poniedziałku. No chyba, że ktoś tam po drugiej stronie właśnie wieczorną zmianę ogarnia. Powiedzmy na stacji benzynowej. No to łapcie pozdrowienia od RMF Max.
1: RMF Max.
0: Nowy Marshmello, Robert Bojanowski. Zapraszam do północy.

Velvet w RMF Max. Nie śpimy, tańczymy. No teraz dopiero zauważyłem, że dziś dzień brukarza w kalendarzu, to ja bym to tak uogólnił, że dzień fachowca po prostu, możemy tak się umówić. No i docejmy, no bo wiadomo, że o dobrych fachowców trudno. To znaczy są, tylko wiecie, no terminów nie mają, a jak już przyjdą, no to pierwsze co powiedzą to: o matko, kto panu to tak z pierwszej roboty zrobił? No i się zaczyna walka na parę miesięcy, także pozdrawiamy wszystkich majstrów, którzy przed weekendem skasowali wypłatę. Dla was Alex Warren, za chwilę w RMF Max.

Chips Raps z oceanu w RMF Max. No do raperów to mają tam szczęście, żeby do prezydentów takie mieli. No to skoro o raperach mowa, to jutro wieczorem w RMF Max w próbie mikrofonu Karina Ancińska będzie rozmawiać z Wojtkiem Sokołem. No to dowiemy się, dlaczego Sokół goni za wróblem. A tak serio, to dowiemy się, dlaczego nie zamierza gonić za muzycznymi trendami, jak patrzy na współczesny rap. Opowie też podobno o Taco Hemingwayu i kultowej bluzie prosto. Sokół jutro po 22 w RMF Max. A teraz Gips.

no, to Moonlight, no właśnie o tej porze musi się pojawiać. Północ za chwilę, noc jeszcze długa, weekend jest wasz. Co z nim zrobicie? Wasza rzecz, żeby tylko nie marnować czasu, póki jeszcze się jesień nie zaczęła. Robert Wojnowski, dobrej nocy, miłej niedzieli, już teraz życzę. Na razie, pa.